paske moun ki ke kritif pou li pa jam manke anyen. Moun rich kon mwen ki manje, yo kon rete gran kon. Men, moun kap chache fè volonté Seigneur pa manke anyen.